Ow. Masagali. Ow. Masagali. Ow. Ow. Masagali. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow